0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
2: O tebi mi diši poletje.
0: Marko Vozel.
3: Me boš

0: Dočakali smo jo. Z vami v živo. Čez 3, 2, 1. Tukaj je Klara Japelj.
1: Dober večer. Ja, evo. Dobre, po urce mega fešte je že za nami, 2 minutki čez 8:30 trenutno. Povejte, sprašujem vas, kje žurate, kaj ste počeli kaj na tole soboto in seveda katero vam zavrtim. Halo, halo. A smo skupaj, se slišimo?
2: Bravo.
1: Živjo, živjo.